Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: każdą chwilę. I kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się! I kept your name.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat dzisiaj to zdrowie psychiczne, czyli jak głowa trzyma się w kupie, kiedy świat pędzi szybciej niż sekwencer na szesnastkach. Prosto mówiąc, to kondycja naszej uwagi, emocji i energii w codzienności.
2: Słuchajcie, to jak higiena systemowa dla mózgu. Restart cache'u, update firmware'u, snu i emocji. To nie diagnozy, tylko praktyka dnia codziennego, żeby nie lagowało wam życie.
1: Anegdota z życia. Proszę bardzo. Lata 80. Studio pachnie topnikiem i kawą. Zacięta taśma w magnetofonie i ja z pensetą. Pół godziny dłubania. Cisza, skupienie, oddech równy. I wiecie co? To był mój mindfulness, zanim wymyślili modne słówka.
2: Kontra z przyszłości. Zakładasz opaskę, pomiar zmienności rytmu serca. Aplikacja mówi, zrób 2 minuty oddechu pudełkowego. I bach, wykres zielenieje. Jak w Star Treku. Tylko bez teleportu.
1: Widzisz, a ja wolę, kiedy to ja mówię sobie, oddychaj, a nie zegarek. Zdrowie psychiczne to dla mnie rytuały. Cisza, trochę zwykłej nudy. Spacer bez słuchawek, słowo klucz, bez.
2: Ale nuda jest spoko, kiedy jest dobrowolna. Kiedy algorytmy pchają w ciebie szum, to już masakra. Dlatego tryb skupienia. Wyłącz powiadomienia i stwórz strefę offline ze znaczkiem nie przeszkadzać. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Sen, panie i panowie. Tu nie ma dyskusji. U mnie zasada 0 ekranów przed snem i lampka bursztynowa jak zachód słońca. I żadnych maili po kolacji, bo mózg musi mieć noc, żeby poukładać.

0: dać klocki.
1: Dorzucę Technotrik, filtr niebieskiego światła i harmonogram trybu nocnego. A jak wstajesz, to słońce w oczy. Oczywiście z rozsądkiem. Naturalne światło resetuje zegar biologiczny. Sztos.
0: Kawa, temat rzeka, kocham, ale szanuję. Jedna porządna rano i koniec, bo inaczej po południu serducho gra techno, a głowa jak z waty. Woda i herbata to też są wynalazki ludzkości.
1: Ja mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła kofeina po południu to autosabotaż. Niedobra, że nawet małe dawki późno potrafią namieszać. Ustal okno kofeinowe i trzymaj się go jak NPC skryptu.
0: Ruch. Codziennie. Choćby krótki spacer. Schody zamiast windy. Rozgrzej łożyska. W studiu czasem robię serię wymachów ramion i pac, pac w kark. Jak człowiek, a nie cyborg.
1: Ja lubię mikrotreningi. 5 minut mobilizacji i jestem w grze. Aplikacja odlicza i nie muszę myśleć. Zresztą oddech 4x4 pomoże w stresie. Można też box breathing, czyli 4 wdech, 4 pauza. 4 wydech, 4 pauza. I tak 2 cykle i spokój.
0: Widzisz, i tu się trochę kłócę, bo jak człowiek mierzy wszystko, to zamiast odpocząć, zaczyna polować na idealny wykres. Zdrowie psychiczne to też luz od wyników. Ja mam zeszyt i ołówek. Piszę 3 rzeczy, za które dziękuję i wystarczy.
1: A ja powiem tak. Dane są jak lustro. Nie po to, by się oceniać, tylko żeby nie błądzić po omacku. Dziennik nastroju w telefonie świetny. Do tego przypominajki o przerwach. I proszę, nie róbcie z tego egzaminu. To ma pomagać.
0: Kontakt z ludźmi prawdziwymi. Niech ktoś cię posłucha bez wyświetlacza. Między wami telefon do przyjaciela. Spacer, gadka o głupotach. U mnie to działa lepiej niż 100 powiadomień motywacyjnych.
1: I tutaj wjeżdżam ja. Cały na biało. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732-108-508. A my słuchamy was jak trzeba. Jak nie odbierzemy, to dlatego, że Igor poleruje winyl.
0: A teraz małe ogłoszenie parafialne. Żartem mówię. Bez tematów tabu subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i wpadajcie na stronę radio-synteza.pl. Będzie wam grało lepiej niż wkładka MM po czyszczeniu.
1: Tip Pro z mojej stajni Technokrata Mod. Onboarding dnia. Ustal 3 kotwice na start. Woda, światło, ruch. 2 minuty klikania w słońce przez okno, 2 minuty rozruchu i łyk wody. Mózg mówi dzięki i nie zjada cię stres od rana.
0: A z mojej stajni retro wyłącz na godzinę te wszystkie migające ikonki, włącz ulubioną płytę i pozwól myślom pobłądzić. To reset, jak ciepły lampowy przester dla duszy. Dobrze, w kot.
1: Szybkie, ale ważne. Jeśli czujesz, że jest ciężej niż zwykle, gadka z kimś bliskim to jedno, a rozmowa z fachowcem to drugie. To jest ok, poprosić o pomoc. Serio. To jak serwis generalny, a nie tylko przecieranie obudowy.
0: Zgoda. I jeszcze jedno. Nie katujcie się informacjami. Wyłącz strumień newsów, gdy czujesz przesyt. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi, gdy głowa potrzebuje ciszy?
1: To co? Kompromis. Analogowe rytuały Igora plus cyfrowe wspomagacze Piotra. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Najważniejsze, żeby tobie działało i nie gryzło ci kalendarza snu.
0: A teraz krótki dżingiel Radiosynteza. Za chwilę zagramy dla was syntezatorowy masaż dla neuronów. A wy pamiętajcie, sub na YouTubie Radiosynteza i telefon do studia 732 108 508, bo jesteśmy tu dla was.
1: Wracamy po dżinglu, a ja przypomnę, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli nadmiar powiadomień. Zrób mały krok dziś i zobaczysz, że reszta przyjdzie. Ja wierzę w was i w trochę mądrej technologii.
0: A ja wierzę w to, że dobre nawyki grają równo jak stary automat perkusyjny. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Drodzy Państwo, trzymajcie głowy prosto, a serca spokojnie. To było Radiosynteza.

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy z tematem, który każdy przerabia codziennie. Porady kuchenne i patenty na ciekawe dania. Bez zadęcia, bez cudów, zwykłe smaki i porządna technika.
2: I niezwykłe zabawki w kuchni. Bo ja tu wnoszę przyszłość i trochę sci-fi. Jeśli można coś zrobić szybciej, lepiej i bardziej wow, to wchodzę w to jak w masło. Dzwońcie do nas 732-108-508 i ratujcie swoje obiady.
1: Definicja prostej kuchni jest taka: składniki mało, technika dużo. Weźcie patelnię żeliwną, rozgrzejcie cierpliwie i zróbcie jajka sadzone tak, by białko było chrupkie, a żółtko leniwe. Mój stary mówił: żelazo pamięta smak. I coś w tym jest.
2: A ja mówię: frytkownica powietrzna i marynata w miso. To robi kurczaka, który wybucha smakiem i nie pływa w oleju. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Włączasz, wsypujesz, czekasz i jest sztos.
1: Spokojnie, młody. Zanim zaczniecie czarować gadżetami, ogarnijcie bazę. Spaghetti alio olio. Nic prostszego. Czosnek cienko na plasterki, oliwa, łagodny ogień. Niech się tylko zaprzyjaźnią. Dorzućcie papryczkę, sól i odrobinę wody. Po makaronie emulsja robi robotę.
2: Kontruję cyber ramenem. Bierzemy zwykły makaron instant, ale wyrzucamy saszetkę. Robimy bulion turbo. Na patelni podsmażamy imbir, czosnek, pastę chili. Zalewamy bulionem, dodajemy sos sojowy, jajko na pół miękko, kukurydzę i nori. Nagle street food w domu.
1: Zanim jednak zaczniecie kozaczyć noże, ostrzyć, nie tnijcie na szkle, bo wam się serce noża łamie. Deska drewniana, stal gładka i krótki ruch po ostrzałce. I jeszcze jedno, mise en place, wszystko pokrojone, zanim ogień pójdzie w ruch.
2: A ja dołożę blender wysokoobrotowy, pesto w wersji polskiej, natka pietruszki, pistacje, skórka cytryny, oliwa i starty ser Nix i gotowe. Porcjować do kostek lodu i macie przyprawę tygodnia. Dobrze w kot.
1: Śniadanie klasyk. Jajecznica na maśle klarowanym. Jajka rozkłócić delikatnie, sól na końcu, żeby nie puściły wody. Niski ogień, chwilka przerwy, szczypiorek i spokój. Chleb tostowany na suchej patelni, a do tego kawa z kawiarki i dzień jest przyjazny.
2: Kawa, mówiłeś.

0: Jeśli tak, to ja dorzucę espresso z tonikiem. Serio? Brzmi jak glitch, ale orzeźwia jak burza latem. Kostki lodu, tonik i powoli lejemy espresso. Efekt kaskady i pyk odświeża mózg.
1: Kto lubi chrupać, robi szybkie pikle. Czerwona cebula w piórka, ocet, sól i odrobina cukru. Zalewacie gorącą wodą, mieszacie i po krótkiej chwili macie różowy dodatek do kanapek i sałatek. Słoik zakręcić, wstrząsnąć i zapomnieć na chwilę.
0: A jak już słoiki, to kimchi ratuje nudne obiady. Zróbcie tost z serem i kimchi. Ser żółty plus cheddar plastry, kimchi i kropla miodu. Na patelni pod przykryciem, aż się sklei i zrumieni. Masakra, jak to jest dobre.
1: Smażenie to cierpliwość. Rozgrzewamy patelnię, dopiero potem tłuszcz i składnik. Nie mieszamy co sekundę, tylko dajemy skórce złapać kolor. To się nazywa reakcja Maillarda i to jest wasz najlepszy przyjaciel. Przewracamy raz i dajemy odpocząć chwilę.
0: Albo robimy sous vide. Ustawiasz temperaturę docelową i nie da się tego zepsuć. Potem szybkie przypieczenie dla koloru i chrup. To taka oszukana perfekcja, ale działa. Nawet boomer by to ogarnął i gorze.
1: Dzięki młody. Za to deser zróbmy jak trzeba. Pieczone jabłka z masłem i cynamonem. Trochę miodu, szczypta soli i skórka cytryny. W piecu aż zmiękną i puszczą sok. Proste jak marzenie i pachnie domem.
0: A ja wjeżdżam z musem czekoladowym bez jajek. Aquafaba, czyli woda po cieciorce. Ubija się na sztywną pianę. Dodajemy rozpuszczoną czekoladę, odrobinę cukru i do lodówki. Szok, jaki to lekkie. I bezy też z tego wchodzą mega.
1: Zasada złota. Sól i kwas. Trzymajcie równowagę, bo to robi smak. Jak coś jest mdłe, cytryna lub ocet w małej dawce. I nie bójcie się kończyć danie kroplą oliwy z pierwszego tłoczenia albo świeżym koperkiem. To robi robotę.
0: A ja, złota zasada 2. Planowanie, apka z sztuczną inteligencją układa jadłospis z tego, co macie w lodówce. Generuje listy zakupów i minimalizuje marnowanie. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc oddajmy planowanie robotom.
1: Drodzy Państwo, przypominam, że jesteśmy Radio Synteza. Na naszej stronie radio-synteza.pl znajdziecie przepisy z dzisiejszej audycji. Subskrybujcie YouTube kanał Radio Synteza. I dzwońcie do nas 732-108-508. Pogadamy, co wam nie wyszło.
0: I dawajcie też na live, bo jak Igor zacznie opowiadać o nożach, to ja mu wchodzę w słowo. Pogoda dziś jak sos bez soli. Niby jest, ale mech. Dlatego zróbcie coś ostrego i niech się rozwrzeje atmosfera w kuchni.
1: Podsumowując, ty Piotrek kochasz gadżety. Ja wolę żeliwo i spokój. Ale cel mamy wspólny, żeby było smacznie i bez stresu. Zróbcie dziś coś prostego, a jutro poszalejcie. I wszyscy będą zadowoleni. No, może poza dietą.
0: Kompromis przyjęty. Dzisiaj alio olio, jutro cyber ramen. Dobrze? W kod. A teraz klik w suba na YouTube Radio Synteza i telefon 732-108-508. Ja czuwam. Igor miesza na patelni, a po krótkiej chwili gramy dżingiel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Raz, dwa, mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, dzisiejszy temat to analiza zdarzeń w Czarnobylu w roku 1986, ale bez smęcenia, twardo technicznie i o tym, jak systemy potrafią zawieść, kiedy człowiek i maszyna nie gadają jednym językiem.
2: Dokładnie, drodzy Państwo, my to traktujemy jako case study inżynierii i interfejsów. To jest jak tutorial z gry, tylko na żywo. Kiedy parametry reaktora tańczą, a Ty masz GUI z epoki magnetofonów i zero trybu ciemnego.
1: A propos magnetofonów, mam anegdotę. W tamtych latach w studiu mieliśmy analogowe pulpity, same gałki, wskaźniki, VU z takimi rzeczami. Czujesz sprzęt pod palcem, wiesz, kiedy coś się rozjeżdża. Zanim lampka ostrzegawcza mrugnie...
2: Ale Igor, wtedy jak w Powrocie do przyszłości wsypałbyś banana do Mr. Fusion i po kłopocie. A serio, zjawisko, które zawiodło, to nie magia, tylko fizyka reaktora RBMK. I tu zaczyna się sci-fi, które jest prawdą.
1: RBMK to wielokanałowy reaktor moderowany grafitem, chłodzony wodą. Bez pełnej obudowy bezpieczeństwa, jaką znamy dziś. Jego charakterystyka miała pewien delikatny potworek, zwany dodatnim współczynnikiem pustki. Brzmi niewinnie, a to diabeł w szczegółach.
2: Wyobraźcie sobie rurkę z wodą i bąbelki. Jak woda zmienia się w parę, to w takim typie reaktora reakcja potrafi rosnąć, bo grafit dalej moderuje, a chłodzenia jest mniej. To jak dolewać paliwa, kiedy silnik już ryczy?
1: Do tego w pewnym trybie pracy pręty regulacyjne miały grafitowe końcówki i kiedy wciskasz stop w pierwszym momencie, zamiast gasić płomień, dorzucasz szczapę. Drewno do ognia, zanim woda dojdzie, gdzie trzeba.
2: I tu dochodzimy do testu wybiegu turbiny. Brzmi jak rockowy koncert, a chodziło o sprawdzenie, czy pompy chłodzenia dadzą radę na bezwładności, kiedy prąd siada. Logika jest ok, ale ustawienia wyjściowe były miękkie jak galareta.

0: reaktor zjechał mocą nisko, zatrucie ksenonowe zrobiło swoje, rezerwa reaktywności spadła. Potem szturchnięcia, by wyciągnąć moc i bum, spirala sprzężeń. Zanim cokolwiek przebiło się do intuicji operatora, wskaźniki biegły sprintem.
1: I w tym momencie ważne zdanie. Zero polityki. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? My patrzymy na inżynierię, bo tutaj łańcuch zdarzeń to uczenie maszynowe dla ludzi, gdzie jedna drobna przesłanka mnoży się przez drugą.
0: Z perspektywy starego wyjadacza powiem tak. Analog cię uczy pokory. Widzisz igły, słyszysz szum. Słuchajcie, z reaktorem to nie jest plugin do syntezatora, że włączysz preset i gra. To musi być czucie procesu i dyscyplina.
1: A ja powiem tak. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Dzisiaj projektujesz reaktor z pasywnym bezpieczeństwem. Ujemny współczynnik pustki, grawitacja i konwekcja robią robotę. Nawet jak człowiek zaśnie, system gasi sam siebie.
0: Brzmi pięknie, ale jak za dużo automatyki, to człowiek zamienia się w obserwatora. A obserwator uczy się wolno. Ja chcę pulpity, które mówią do rąk i uszu. Nie tylko ekrany, które proszą o update.
1: To da się pogodzić. Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak reaktora, symuluje wszystko w czasie rzeczywistym, a sztuczna inteligencja podsuwa rekomendacje w stylu: hej, twoja marginesowa reaktywność topnieje o włos. Zmień to i tamto, zanim piana odleci.
0: Pewnie hybryda ma być i analogowa dusza, i cyfrowy mózg, jak syntezator z lat 80. z nowym MIDI. Po staremu pokręcisz, po nowemu nie zepsujesz. Drodzy Państwo, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl.
1: A skoro już jesteśmy na łączach, to dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508. Powtórzę. 732-108-508. Pytania, komentarze, memy. Lecimy na żywo.
0: I zanim ktoś napisze, że to wszystko spisek i tajne promienie z kosmosu, zostawmy te wymysły. Piotr lubi teorie, ale ja mu wtedy wyłączam zasilanie, jak zbyt głośny odsłuch.
1: Ej, dobra. Fakty są ciekawsze niż memy. Lekcje z Czarnobyla to projektowanie z marginesem pokory. Redundancja, szkolenia i testy, które nie wpychają układu w skrajne stany. A jeśli muszą, to na zimnym symulatorze, nie na żywym ogniu.
0: Plus czytelny interfejs i reguły, które nie kuszą do obchodzenia. Człowiek ma mieć jasny obraz procesu, jak na szerokim mierniku, a nie jak przez dziurkę od klucza. I jeszcze jedno. Dyscyplina procedur. Jak w dobrej reżyserce dźwięku.
1: I dodajmy nowoczesne, pasywne systemy. Ma być tak, że fizyka sama wciska hamulec, nawet jak ktoś zgubi instrukcję. To jest piękno inżynierii, kiedy bezpieczeństwo nie jest przyciskiem, tylko właściwością materiału.
0: Tu się z Tobą zgodzę. dobrze, w kot. A resztę będziemy kłócić wiecznie, bo ja wolę gałki, a ty suwaki dotykowe. Drodzy Państwo, po krótkim dżinglu wracamy. A wy subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza i dzwońcie 732-108-508.
1: I pamiętajcie, Radio Synteza na YouTube i na radio-synteza.pl. Klik, klik, dzwonki, łapki, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dołóżcie swoją i pogadajmy. Do przerwy.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, to radiosynteza, newsy i pogoda. Igor Gaduła przy konsoli i jak to w poniedziałkowy poranek bywa, kawa walczy z grawitacją, a my walczymy z czasem, więc no to jedziemy, zanim wszystko odparuje.
2: Igor, czekaj, wjeżdżam z pogodą, bo IMGW nie śpi i raportuje, że w Kielcach około 17 stopni na plusie. Prawie zero wiatru. Ciśnienie całkiem zdrowe. I tylko symboliczna mrzawka, taka 0,2 mm, czyli kap, kap i po sprawie. W Katowicach 16 z haczykiem powietrze stoi. Jakby ktoś wyciągnął wtyczkę z wentylatora i kropi już wyraźniej. Więc parasol to dziś nie cosplay, tylko sprzęt profesjonalny. W Olsztynie chłodniej, bo niespełna 15 stopni. Mikrowiatr z rodzaju, czy to już powiew, czy jeszcze westchnienie. I mrzawka skubieliście jak nieśmiała kosiarka. A Bydgoszcz to dziś potwór z głębin danych, bo odczytu brak. Więc jak coś pada albo świeci, to dajcie znać. I już teraz dzwońcie do nas na numer 732-10-8508.
1: Czuję te kaprysy w krzyżu i w kolanach, bo jak ciśnienie robi roller coaster, to moje kości stroją się jak rozkalibrowany analog. I brzmię wtedy jak stary mini-mug po nocnej zmianie.

0: Ze sportowego podwórka uwaga, bo Irak ogłosił ostateczną kadrę na mundial i mamy na pokładzie dwóch zawodników z naszej ekstraklasy, czyli Amira Al-Ammariego z Krakowi oraz Husseina Alego z Pogoni Szczecin. Obaj ograni w kadrze, ale na mistrzostwach zadebiutują, bo Irak ostatnio grał na wielkiej imprezie w roku 1986. I to już jest prehistoria futbolu. Przed turniejem czekają ich sparingi ze Hiszpanią 4 czerwca i z Wenezuelą 10. A w grupie pod literą i zmierzą się kolejno z Norwegią 17, z Francją 22 i z Senegalem 26. Więc będzie to niezła ścieżka zdrowia.
1: Dobrze w kod, bo to znaczy, że ekstraklasa wleci na światowe ekrany. A jak panowie złapią wolną przestrzeń, to highlighty same się nagrają i polecą kompilacje jak z gier sportowych w trybie legenda. Ja wierzę, że pressing zrobią tak ostry jak nożyk do płyty winylowej i że chociaż jeden klip z ich udziałem będzie memem dnia, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Spokojnie, młody. Mundial to nie konsola. I tu suwakiem nic nie podbijesz, a doświadczenie zbiera się w pocie i w błocie. Więc poczekajmy, aż trawa przemówi, bo tabelki tweetów jeszcze nigdy nie wygrały meczu. A teraz technologia, która mruga do nas z przyszłości, czyli wideo wolumetryczne od ekipy z Brown University, gdzie scena łapana jest wieloma zsynchronizowanymi kamerami, a później algorytmy rekonstruują trójwymiar i widz może zmieniać punkt patrzenia, jakby przechadzał się po planie filmowym zamiast siedzieć przykuty do jednego kadru. Problem w tym, że to nie jest zwykłe 3D, tylko prawdziwy potwór danych, który waży jak pół archiwum kina. Więc wysyłka i streaming robią się grube. I o ile można to obejrzeć w labie, o tyle w salonie wciąż brakuje nam lekkiego kodeka i wygodnej autostrady.
1: Ale to jest sztos, bo to taki mały holodek na przecenie. I jak dołożysz sprytne uczenie maszynowe do kompresji, to te gigabajty stopnieją jak lód na pizzy z mikrofalówki. A render w locie dociągnie brakujące szczegóły i będzie jak żywe. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo jak tylko pojawi się Netflix dla hologramów, to wskoczymy pierwsi i zrobimy wam test w realu. A jak macie pytania albo własne patenty na kompresję, to dzwońcie śmiało teraz na 732-108-508 i nie bądźcie nudziarzami, bo ja tu selekcję robię.
0: My tymczasem zapinamy pasy, bo za chwilę wchodzi dżingiel radiosynteza, a potem syntezatorowa perełka. Więc zostańcie z nami, zajrzyjcie na radio-synteza.pl i jak zawsze słuchajcie mądrze, bo muzyka już ostrzy zęby.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się! I kept your name like a blade in my

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat dnia to przegląd najlepszych gier komputerowych lat 2000. Co to znaczy w naszym języku? Gry, które ukształtowały nam mózgi i nocny rytm dobowy. Tu Radio Synteza i ja, Igor Gaduła, przy gałkach.
2: A ja, Piotr Fonia, z dopalaczem entuzjazmu. Lata 2000 to skok kwantowy gier. Sandboxy eksplodowały. Multi zaczęło żyć własnym życiem. Modowa-

0: Panie zrobiło z graczy współautorów. Sztos! Dobrze w kot.
1: Definicje definicjami, a ja wam dam zapach. Kafejka internetowa na roku. Nocna premiera Half-Life 2. Stado nastolatków. Ja i termos z kawą. Pudełka pachniały farbą drukarską. Instaler mielił płytę. Potem cisza. I gęsia skórka, gdy pierwszy raz coś wybuchło.
0: A dziś odpalasz to w goglach i mózg mówi: halo, przyszłość. AI wygładza piksele. Światła odbijają się jak w lustrach z marsjańskiej stali. Modderzy dorzucają nowe tekstury i kampanie. Stare gry żyją dziś lepiej niż w dniu premiery.
1: Etam. Kiedyś bez ład i launcherów jak autobus. Wkładasz płytę, grasz Morrowind. Papierowa mapa na ścianie, ołówek zaznacza ścieżki. Zero strzałek na horyzoncie. I to była turystyka z wyobraźnią, a nie wycieczka z przewodnikiem.
0: Ale patrz na design. Deus Ex pokazał, jak decyzje zmieniają planszę. Portal uczył logiki i fizyki jak najlepszy mem o nauce. Mass Effect odpalił filmową narrację w interaktywnym wydaniu. To był start ery inteligentnych systemów.
1: Daj mi klimat. Gothic to było ognisko pyskówek i mgła jak z latarki bez baterii. Mafia pierwsza, noir i muzyka, która dźwigała fabułę. Baldur's Gate 2, teatr na dysku. I ten klasyczny Counter-Strike w piwnicznym lanie, gdzie słychać było same uśmiechy.
0: World of Warcraft zmieniał weekend w tunel czasowy. Społeczność, czaty, rajdy, memy, ekonomia, gildii. A po drugiej stronie ulicy Need for Speed Underground, neon, winyle i ulice jak z teledysku. To była popkultura w ruchu.
1: LAN party to był sport wyczynowy. Przedłużacze jak makaron, monitory kineskopowe ważyły jak mały meteor, pizza stygnęła na routerze, ale ludzie patrzyli sobie w oczy, nie w okienka. I to robiło różnicę, której nie odtworzysz suwakiem w ustawieniach.
0: Skoro o okienkach mowa, szybka pogoda, bo muszę ponarzekać. Jest ciepło, lepkie i bez burzy, więc nuda stulecia. Przydałby się grzmot, jak w intro do wyścigów. Dziękuję za ten raport z atmosfery i wracamy do grania.
1: Drodzy Państwo, linia otwarta. Dzwońcie do studia. Numer to 7321085508. Opowiedzcie, które tytuły z lat 2000 wciąż odpalacie późno w nocy, gdy miasto chrupie jak winyl.
0: I subskrybujcie nas na YouTube Radio Synteza. Klik dzwoneczek, komentarz. Igor bez tego uśnie mi tu w trybie oszczędzania energii. Wszystkie namiary czekają na radio-synteza.pl. Wpadajcie i dajcie znać, co gramy po audycji.
1: Powiem tak, dla mnie fundament to opowieść i dźwięk. Muzyka, która wgryza się w pamięć i dubbing, który nie kaleczy uszu. Wiedźmin pierwszy był siermiężny jak krzesło z garażu, ale serce miał wielkie i szczere.
0: A dla mnie fundament to systemy i fizyka Half-Life 2 i grawitacyjna zabawka, która zmieniła sposób myślenia. Crysis z pytaniem, czy pójdzie i dlaczego tak pięknie bujaliśmy. To dawało powtarzalność i zabawę z mechaniką.
1: Sterowanie też robi robotę. Klawiatura i myszka to mała perkusja dla palców. Żadne gumowe drążki nie dadzą tej precyzji. Chyba że przy wyścigach. Kierownica i już czujesz barkiem każdy zakręt, jak w prawdziwym garażu marzeń.
0: Boomer mode włączony, ale szanuję. Multi z lat 2000 to rewolucja komunikacji. Pierwsze czaty głosowe, drużynowa koordynacja i taktyka, która rodziła memy oraz przyjaźnie. Granie przestało być samotne, a stało się wspólne i głośne.
1: Zgoda, lecz offline też dawał katarzis. Samotny spacer po Wardenfell, nocna jazda przez San Andreas, bez misji, tylko radio w grze i światła miasta jak sen. To była sztuka użytkowa w wersji domowej i ja to kupuję.
0: To zróbmy rozgrzewkową piątkę bez rankingu, tylko ściąga do grania. Moje typy: Deus Ex, Portal, Mass Effect, Crysis, World of Warcraft. Każde z innej bajki, ale wszystkie wciąż kroją czas jak gorący nóż masło.
1: A ja dorzucam pakiet klimatu, Gothic pierwszy i drugi dla jędrnych dialogów, Mafia pierwsza dla fabuły i muzyki, Baldur's Gate 2 dla RPGowej poezji, klasyczny Counter-Strike dla towarzystwa i Morrowind dla mapy na ścianie i ciszy między nutami.
0: Po krótkiej przerwie muzycznej puścimy dżingiel Radiosynteza i wasze typy wjadą jak boss fight. Dzwońcie! Numer do studia to 732-108-508 i sub na YouTubie Radiosynteza, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Jeśli się nie zgodzicie, to też dobrze. Spór to sól grania. My tu możemy bić pianę do rana, a i tak ja zostanę przy pudłach, które pachną farbą, a Piotr przy shaderach, co robią z nocy kosmiczną mgłę.
0: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Nie dogadamy się na 100%. I to jest piękne. Zostańcie z nami. To Radiosynteza. Za chwilę mikro przerwa i wracamy z waszymi głosami i może małym speedrunem przez wasze komentarze.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty jak patelnia żeliwna bez powłoki. Porady kuchenne i pomysły na ciekawe dania. No to jedziemy. Drodzy Państwo, gotowanie to nie magia. To rzemiosło i trochę miłości do dobrych składników i do żaru pod garnkiem.
2: I trochę technologii, bo bez tego to jak granie na syntezatorze bez prądu. Czyli można, ale po co? Dzisiaj chcemy dać Wam

0: Sól na końcu, a patelnia porządnie rozgrzana.
1: Kontrast przyszłości. Sous vide w domu. Termometr Bluetooth, apka. Co krzyczy, kiedy mięso albo tofu jest idealnie w punkt? To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Wkładasz wsad do worka, woda robi robotę, a ty oglądasz kotki.
0: Tak, tylko że nie każdy ma w kuchni stację kosmiczną. Dla zwykłych śmiertelników prosty trik. Zamiast marynować w 5 miskach wszystko, do słoja po ogórkach, warstwa oliwy, czosnek, zioła, zakręcić i potrząsnąć. A po smażeniu dajcie produktowi chwilę odpocząć.
1: Masakra, Igor. Ty naprawdę jedziesz na manualu? Dobra, szybki ramen w domu. Bulion z pastą miso, łyżka pasty sezamowej, imbir starty świeżo, makaron pszenny, al dente, jajko gotujesz około 6 minut, zanurzasz w sosie sojowym z odrobiną miodu i jest sztos.
0: Jak błyskawica, to ja wolę alio e olio. Makaron na wodzie posolonej jak morze. Czosnek w plasterki na oliwie. Bardzo delikatny ogień, żadnego spalenia. Dodajesz płatki chili, odrobinę wody z makaronu na emulgację i garść pietruszki. Prościej się nie da.
1: A ja w tym czasie robię frytki z batata w airfryerze. Zero stania nad garnkiem. Kroisz cienko, odrobina skrobi z ziemniaka, szczypta papryki wędzonej i pyk do kosza. Masz chrup i zdrowiej. No i dobrze w kot.
0: Pamiętam jak w nocy po audycji robiliśmy w studiu pastę jajeczną. Jajka ugotowane na twardo, rozgniatasz z masłem, odrobina musztardy, szczypta pieprzu i koniecznie szczypiorek. A na koniec parę kropel soku z cytryny. Chleb razowy i jesteś królem eteru.
1: Halo, linia gorąca, czeka. Dzwońcie, bo jak usłyszę kolejny przepis na suchą pierś z kurczaka, to wyślę wam czujnik wilgotności do piekarnika za karę. Numer macie 73-210-8508. Na YouTubie klik sub i dzwoneczek. Radio Synteza.
0: A jak już klikniecie, to wejdźcie na naszą stronę radio-synteza.pl. Tam macie archiwum i przepisy od słuchaczy. Teraz mała przerwa na dżingle, ale zostajemy przy garach, bo to audycja na głodniaka.
1: Dorzucę science fiction. Wyobraźcie sobie replikator ze Star Treka. Mówisz risotto i pach. Dzisiaj to jeszcze marzenie, ale mamy druk trójwymiarowy z czekolady, roboty kuchenne, co same ważą i przepływówki, co trzymają temperaturę jak skała. A algorytm układa tygodniowe menu pod mikroskładniki.
0: No i pięknie. Tylko, że jak mi robot posoli śledzia, to ja dziękuję. Ja lubię dotknąć, posłuchać jak skwierczy, poczuć moment, kiedy obrócić na drugą stronę. Technologia nie zastąpi nosa i ucha, tak jak sampler nie zastąpi analogu.
1: A ja mówię, że technologia daje powtarzalność. Czujnik w piekarniku mierzy wilgotność i masz chrupiącą skórkę za każdym razem. Aplikacja przypomina, by wyjąć mięso wcześniej i odpocząć po pieczeniu. Koniec zgadywania. Koniec loterii. To nie laguje mózgu, tylko go odciąża.
0: To zróbmy test. Carbonara po

0: Jemu, bez śmietany, tylko żółtka, pecorino, pieprz i guanciale. Powolne łączenie poza ogniem. Woda z makaronu robi krem. Nie ma apki, jest czucie ręki. Założę się, że wasze kubki smakowe zatańczą.
1: A ja wjadę z wegańską carbonarą. Boczniaki wędzone na dymie, z herbaty, odrobina sosu sojowego, aquafaba z ciecierzycy, blender i płatki drożdżowe dla serowego vibe. Makaron al dente i macie kosmiczny twist. Zero wyrzutów sumienia i full smaku.
0: Dobra lista szybkich klasyków. Po mojej stronie szakszuka w żeliwie, jajka na pomidorach z kuminem i papryką, pstrąg na maście klarowanym z koperkiem, naleśniki z twarogiem waniliowym i skórką cytrynową, sałatka, ogórek, koper, jogurt, czosnek, sól, pieprz i już.
1: A po mojej techno stronie łosoś z kąpieli wodnej, z pastą miso i syropem klonowym, kilka minut w piekarniku. Dla skórki kalafior buffalo z airfryera, sos z jogurtu i tahini. Makaron ryżowy z kimchi i jajkiem sadzonym. Szybciej niż zdążysz powiedzieć, masakra.
0: Widzicie różnicę? On mierzy, ja smakuję. Ale da się to pogodzić. Ustalmy zasadę. Jeden rytuał analogowy, żeby mieć frajdę z procesu i jedno wsparcie techniczne dla świętego spokoju na czas i powtarzalność. I nagle kuchnia robi dobrze w kot.
1: Podpisuję się pikselem podsumowanie tipy od ręki. Solić wodę do makaronu jak trzeba i nie bać się wody z makaronu. Termometr do pieczenia to życie. No i porządny nóż ostrzony regularnie. Sub na YouTubie. Radiosynteza. Strona radio-synteza.pl. A na telefony czekamy pod 7321-085-08.
0: Za chwilę dżingle Radia Synteza, a potem wjedzie porcja syntezatorowego grania w klimacie retro, żeby wam się przy siekaniu marchewki ręka sama bujała. Po utworze wracamy z tematem przypalonych garnków. Jak je odratować bez papieru ściernego?
1: Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc dorzucajcie swoje przepisy i patenty, bo z Igorem pewnie się nie dogadamy, ale to właśnie jest smaczne. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: I kept your name.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat jak miękki kocyk i jak ostrze igiełki w jednej łapie. Dowcipy o kotach. Radiosynteza. Kawa paruje. Ja też trochę. I uprzedzam. Ja pamiętam czasy, gdy kot mruczał analogowo.
2: Sztos! Wreszcie coś z futren i z pazuren. Dowcip o kocie to dla mnie mikstura. Nen plus obserwacja plus ten moment, gdy laser pada na ścianę i świat płonie. Masakra. W sensie dobra. I internet to kocha jak pizzę.
1: Definicja prosta. Kot robi coś niepojętego. Dla ludzi my to widzimy. I bang, jest puenta. Kiedyś w studiu puściłem z taśmy miałknięcie co 2 sekundy. 10 telefonów w minutę. Że kot w eterze chce ryby. Złote czasy magnetofonu.
2: A dziś wchodzisz do modelu sztucznej inteligencji, mówisz wrzuć kotkowe suchary i leci seria jak z karabinu, laserowe mrał. Na stacji kosmicznej kot jako oficjalny tester trybu bez grawitacji. I jeszcze tłumaczy, że miauczy w formacie bezstratnym.
1: Spokojnie, młody. Dobry żart o kocie nie potrzebuje kosmosu, tylko kuchni o 5 rano. Gdzieś w tle szeleści torebka i już masz punch. Dlaczego kot siada na klawiaturze? Bo poluje na mysz. Proste jak stary syntezator.
2: Ale teraz mysz jest bezprzewodowa, więc kot poluje na Bluetooth. Widzisz, technologia zmienia. Puentę, a ja kocham, kiedy żart się aktualizuje w locie. Laguje mi mózg, gdy ktoś mówi, że mem to nie humor, bo mem to turbo skrót inteligencji ulicy.
1: Mem. Ale jak słyszę puny po angielsku, to mi się zrywa taśma. Daj mi polski grunt. Kot wchodzi do baru. Barman pyta, co podać? Kot mówi, mleko na wynos, bo ja tu tylko na chwilę i już mruczy wyjściem awaryjnym.
2: To ja dorzucę turbo combo, kot i smart dom. Kot mówi miau, a światła gasną i właściciel, że wow, inteligentny dom, a to był po prostu tryb nocny nazwany kotem. Dobrze, w kot. Albo konkurs bez nagród. Dzwońcie i podajcie imię kota, a ja wymyślę żart na żywo.
1: O właśnie, telefony, drodzy Państwo. Numer do nas to 732-10-8508. Lekkie przetarcie gardła i jedziemy. Piotr odbierze i będzie zły policjant jak zwykle. A przy okazji subskrybujcie YouTube Radio Synteza i wchodźcie na radio-synteza.pl.
2: I szybki meteorant. Pogoda dziś niby spoko, a mnie to nie kręci. Słońce świeci jak dioda w tanim routerze.

0: Zero burz, zero grzmotów, nuda. Gdyby chociaż jedna chmurka zrobiła wrrr, jak kot po kąpieli. Ech, dobra, wracamy do memów.
1: Widzisz, Piotrek, humor. Koci lubi ciszę, jak studio nocą. Kot to komik minimalistyczny. Przychodzi, siada, ty gubisz godność, a on przewraca kubek. I masz, skecz niepotrzebny, żaden generator. W mojej kratce schodowej jeden artysta tak rozwiązuje problemy grawitacji.
0: Minimalizm spoko, ale dorzućmy turbo VR. Wkładasz kotu miękką obruszkę z lekkim dźwiękiem i kot gra w pogoń za wirtualną rybką, a ja opowiadam dowcip w tle. Kot mówi do rybki: masz abonament na pruskanie, czy to wersja próbna?
1: Zaraz, zaraz. Nie róbmy z kota beta testera. Kot ma swoje API w oczach i ogonie. Wystarczy promyczek i pudło po butach. Mój ulubiony szlagier. Kot wchodzi do pudełka, bo musi. Pudełko wychodzi na kota, bo może. Finito.
0: A ja lubię żarty systemowe. Kot, jako administrator mieszkania, pytasz: czemu siedzisz na pilocie? On mówi: autoryzacja przez siedzenie dwuetapowe. I jeszcze blokuje dostęp do kanapy, bo polityka haseł brzmi: przynieś smaczka.
1: Pasujesz tu jak inżynier do baletu, ale to było niezłe. Ja wrzucę klasyka. Dlaczego kot patrzy w ścianę? Bo robi skan mieszkania, wersja miau. W tym czasie człowiek ogląda dokument o skandynawskim minimalizmie. To się nazywa podział ról.
0: To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem kot. To system operacyjny typu Niauc OS. Działa na ciepłych kolanach i kradnie RAM, czyli rośliny, a nemorylik to sierść. I żart sam się pisze, gdy wchodzi na klawiaturę i wysyła maila do szefa.
1: Drodzy Państwo, jak macie swój sucharek o kocie, dawajcie 732108508. Piotr Was zarchiwizuje, ja przewinę taśmę. A jak chcecie więcej takich rozmów, subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Tam mruczymy częściej niż mój ekspres do kawy.
0: I zostawcie dzwoneczek, bo inaczej kot go strąci z półki. Wiadomo. A teraz szybkostrzał. Dowcip jeden. Kot patrzy na rumbę i mówi: szanuję, kolego, ty też sprzątasz ludzi? Dowcip dwa. Kot siada na gazecie, bo tak się kształtuje opinię publiczną.
1: Ładnie to ugryzłeś, młody. Ale pamiętaj, kot nie potrzebuje punchline. On jest punchline'em, samym sobą. I to jest piękne. W radiu to działa, bo słychać ciszę, jak kot chodzi po stole. Ta cisza robi robotę bardziej niż 1000 efektów.
0: To ja robię most. Porozumienie między galaktykami. Ty bierzesz obserwację, ja biorę gadżet i robimy żart hybrydowy. Kot patrzy na drona i mówi: spadaj, ptaszku, ja tu mam licencję na latanie po szafkach. Dobrze, w kot.
1: Zgoda połowiczna. Ja zostaję przy kuchni, przy pudełku i przy analogowym mruczeniu. Ty machaj laserem i baw się chmurą, a słuchacze niech się śmieją. To jest układ stabilny i bezpieczny. Muza za chwilę. Najpierw jeszcze numer 732108508.
0: I pamiętajcie, YouTube, Radio Synteza oraz radio myślnik synteza.pl. Sub, bo inaczej kot zrobi Wam format C. jak ciasteczko na klawiaturze. A jak ktoś twierdzi, że koty rządzą internetem, to powiem tylko, że internet im służy do drzemek.
1: No i tym mruczącym akcentem kończymy. Kto woli memy, ten klika, kto woli pudełko, ten siada. A my chyba i tak się nie dogadamy. Ale to dobrze, bo starcia jest iskra. Słuchajcie, Radio Synteza, zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa, mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza. Jedziemy z popołudniowym zestawem newsy i pogoda bez zadęcia.
2: Pogoda w skrócie. Poznań ma około 21 stopni, wiatr do 4 km na godzinę, ciśnienie w okolicach 1013 hektopaskali i sucho. Suwałki podobnie, około 21, prawie bez wiatru, nie pada i jest całkiem miło, aż za grzecznie. Kraków chłodniej, około 17,5 stopnia i leje całkiem solidnie, a w Katowicach niższa temperatura z kapuśniaczkiem.

0: a jednocześnie trzymać wymagające parametry znane z cywilnych norm lotniczych.
1: Dobrze, w kod. Wyobraź sobie napęd na fusach, po kawie i starych dżinsach, a w baku syntetyk z odzysku i samolot śmiga.
0: Spokojnie, młody. Najpierw skala produkcji i kompatybilność z silnikami, bo skrót brzmi tajemniczo, ale liczy się stabilność, temperatura zapłonu i to, czy paliwo nie rozpuści uszczelek. Drugi temat to neurologia zastosowana. Eksperci mówią, że szybsze wybudzanie uśpionych motoneuronów u osób z SMA może przynieść większą poprawę funkcji ruchowych. W badaniach wyższe dawki pierwszego leku, czyli nusinersenu, u dorosłych wiązały się z lepszym działaniem oraz mniejszą liczbą hospitalizacji.
1: To brzmi jak tryb turbo dla neuronów. Jak w grze, gdy włączasz boost i postać odzyskuje punkty ruchu.
0: Dawki ustala lekarz i koniec. A my trzymamy kciuki za kolejne badania i spokojny postęp bez fajerwerków.
1: Dzwońcie do nas. Numer to 732 108 508. Opowiedzcie, czy paliwo z dżinsów to sztos, czy nen. I pamiętajcie o subie na YouTubie Radiosynteza, bo algorytm lubi, jak się go karmi.
0: Za chwilę wjeżdża syntezatorowy klasyk, a my wracamy po przerwie, więc zostańcie z Radio Synteza i zajrzyjcie na radio-synteza.pl.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś garaż i porady domowe, czyli jak nie zgubić młotka w czarnej dziurze pod stołem i nie zalać wszystkiego olejem. Słuchajcie, garaż to świątynia porządku albo chaosu. Wybór należy do Was.
2: O, tak. I hakujemy tę świątynię tak, żeby działała szybciej i sprytniej. Ja to widzę tak. Strefy workflow, szybkie etykiety, automatyczne, światło i zero szukania po omacku. Masakra, kiedy człowiek traci pół dnia na jedną śrubkę.
1: Definicje, proszę bardzo. Porządek w garażu to sytuacja, gdy w 5 sekund znajdujesz to, czego potrzebujesz. A jak to zrobić? Stara szkoła, deska z dziurami, czyli pegboard, gwoździe i marker. Obrysowujesz kontury narzędzi i wiesz, co gdzie wisi.
2: Boomer style mi się podoba, ale ja dorzucam nową szkołę. Etykiety z kodami QR albo tagi NFC, na pudełku, naklejka, w telefonie zapis i pyk, skanujesz i wiesz, co w środku. Aplikacja powie Ci nawet, gdzie to stoi. Sztos.
1: A jak telefon padnie, to z czym zostajesz? Z ciszą. Dajcie spokój. Kartka, długopis i taśma papierowa. To działa zawsze. Do tego listwa magnetyczna z odzysku ze starych, twardych dysków. To trzyma klucze jak bulterier.
2: Ej, ale drukarka trójwymiarowa robi cuda. Uchwyt na wkrętarkę dopasowany co do milimetra. Klips, który trzyma wąż od odkurzacza albo prowadnicę na bity. I jeszcze latarka czołowa z trybem UV. Ślady smarów widać jak na dłoni. Ale cringe, szukanie po ciemku.
1: Strefy to jest klucz. Brudna robota po lewej, czysta robota po prawej. Proste jak budowa.

0: kiedy asystent zawoła.
1: Zanim zacznie migać, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Gaśnica proszkowa pod ręką, apteczka, okulary i rękawice. Wentylacja to nie fanaberia. Otwierasz bramę, włączasz wentylator warsztatowy i robisz przerwę. Gdy coś intensywnie pachnie, lepiej poczekać niż kaszleć.
0: Dorzucam czujnik dymu i czadu. Serio, mały wydatek, a spokój wielki. Smart gniazdko, które wyłącza lutownicę po czasie i mierzy energię. Nie zostawiamy nic, co grzeje bez nadzoru. Ja wiem, brzmi nerdowo, ale działa i ratuje nerwy.
1: A teraz klasyk. Rozlany olej. Zasypujesz żwirkiem dla kota, czekasz chwilę i jazda z miotłą, pod śrubki. Tacka magnetyczna z pokrywki po słoiku i magnesu z głośnika. To nie wygląda, ale trzyma jak trzeba. Rzepy do porządkowania przewodów to złoto.
0: Ja mam jeszcze stację na śrubki z foremek do mafinek. Każda komora to etap demontażu i robię zdjęcie po kroku, timelapse, telefonem i masz pamięć, co gdzie było. Zero zgadywania przy składaniu. Słuchajcie, to ratuje projekty i małżeństwa.
1: Rowery w górę, ale na porządnych hakach wkręconych w belkę. Nie kombinujcie z wieszakami z drutu. Pas transportowy jako winda ręczna działa zaskakująco dobrze. Rury PCV przecięte wzdłuż robią świetne korytka na kable i listwy.
0: Albo mała wciągarka elektryczna i masz serwis jak w pit stopie. Czujnik otwarcia bramy, który włącza światło i wentylator. Kalendarz przypomnień o serwisie łańcucha albo pompowaniu kół. Dobrze w kot, bo rower nie rdzewieje samotnie w kącie.
1: Chemia. Trzy zasady i koniec. Po pierwsze, trzymasz w oryginalnych opakowaniach. Po drugie, z dala od dzieci i źródeł ciepła. Po trzecie, czytelne etykiety. Nie mieszamy niczego w ciemno. I zawsze szmaty po oleju suszymy na zewnątrz, a potem do metalowego pojemnika.
0: I tu technologia pomaga. Papierowe etykiety, które nie blakną, przypomnienie o terminie przydatności na telefonie, filtr HEPA w przenośnym wentylatorze, kiedy szlifujesz. I tak wiem, ja lubię burzę, ale pyłu nie lubię. Więc maska obowiązkowo.
1: Węże ogrodowe na starej feldze od auta elegancko się zwijają. Przedłużacze na drewnianej szpuli albo na haczyku z blokadą. Spinacze biurowe jako uchwyty do końcówek kabli. To nie jest piękne, ale działa. A o to chodzi.
0: A jak ktoś ma drukarkę trójwymiarową, to robi nakładki na wtyczki z opisem i ma porządek totalny. Do czyszczenia uchwytów. Pasta z sody i kropli delikatnego detergentu robi robotę. Łagodnie i skutecznie. Zero kombinacji z agresywną chemią.
1: Kiedyś było lepiej, bo mniej zabawek, a więcej myślenia. Dziadek ustawiał wszystko pod ręką i wiedział, co gdzie jest, bez aplikacji. Ale dobra, przyznaję, wkrętarka z szybkim uchwytem daje radę i ratuje nadgarstek.
0: A dziś mówisz do głośnika w garażu. Lista zadań na głos. Włączy muzykę i światło. Policzy, ile farby wystarczy na ścianę i przypomni o przerwie. Tylko pamiętaj, sprawdź instrukcje narzędzi, momenty dokręcania i zasady bezpieczeństwa. Asystent pomaga, ale rozumu nie zastąpi.
1: Słuchajcie, jak macie swoje patenty, dzwońcie. Numer do nas to 732 108

0: 500-8A. Jeśli wolicie pisać, to radio@synteza.pl. I oczywiście subskrybujcie na YouTube kanał Radio Synteza, bo wtedy nic wam nie ucieknie.
1: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A serio, dajcie nam swoje zdjęcia pegboardów i pudełek życie. Pro tip, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc filtrujemy i wybieramy najlepsze.
0: Podsumowując, analogowe serce i rozsądny cyfrowy mózg to może ze sobą żyć. Jak ktoś kocha markery, proszę bardzo. Jak woli QR, niech skanuje. Byle w garażu dało się pracować bez klęcia. Wtedy jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Podpisuję się pod tym. Dobrze w kod. Zostawcie suba na YouTubie Radio Synteza i pamiętajcie, 732 108 508 czeka. A teraz krótki dżingiel i lecimy dalej, bo projekty same się nie zrobią.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, Radio Synteza na antenie. Temat prosty w teorii, a trudny w praktyce. Dlaczego proste rzeczy są takie trudne? Dla mnie prostota to to, co działa od razu, bez tłumaczenia i bez instrukcji. I bez nerwów.
2: Ja bym dodał, że prostota to zero tarcia poznawczego. Klikasz i masz. Mówisz i się dzieje. Mózg w trybie oszczędnym. Jak Netflix dla życia, tylko bez scrollowania bez końca. Sztos.
1: Anegdota z radia. Dawno temu magnetowid w studiu mrugał wieczną dwunastką. Nikt nie ustawiał zegara, bo to wymagało doktoratu i cierpliwości mnicha. A przy nagrywaniu wystarczał jeden czerwony klawisz. Proste. Tylko że dojście do niego to był labirynt.
2: Przerwę ci, bo mam kontrę z fantastyki. W Star Trek drzwi otwierają się same. Zero klamek, zero dylematów. Ciągnąć czy pchać. To jest ideał interfejsu. A w smart domu mówisz: hej domu, zgaś światło. I ciach, gotowe.
1: Ta, tylko że mówisz: zgaś światło w kuchni, a on gasi w całym mieszkaniu i bonusowo odpala piekarnik. Sterowanie głosem jest fajne do chwili, gdy ktoś ma katar albo muzyka gra głośno. Fizyczny włącznik ratuje życie i nerwy.
2: To

0: gra. Daj mu ekran dotykowy z trzema warstwami menu, to się zgubi. W radiu kocham duże przełączniki. Klik i wiesz, co zrobiłeś.
1: Ale dotyk może być dobry, gdy dołożysz haptykę i kontekst. Wyświetl to, co potrzebne w tej sekundzie, nie wszystko naraz. Trochę jak kokpit samolotu, który umie się uprościć, kiedy nie ma awantur. Bez paniki, proszę, bez paniki.
0: Z kokpitami to bym uważał, ale wiesz, co jest klasykiem? Drzwi Normana. Klamka krzyczy ciągnij, a trzeba pchnąć. Proste zadanie i od razu porażka, bo sygnały są sprzeczne. Projektant miał dobry dzień, tylko użytkownik.
1: Norman Dorman Total, tam wchodzi mapping i tak zwane signifiers. Jeśli uchwyt wygląda jak dźwignia, to ciągniesz. Jeśli jest płyta, to pchasz. Prosta rzecz, a ratuje tysiące nerwów dziennie.
0: I tu dochodzimy do sedna. Proste rzeczy są trudne, bo projektujemy dla siebie, a nie dla ludzi. Inżynier lubi opcje i parametry. Człowiek chce rezultat, żeby kawa była gorąca, a nie żeby wybierać trajektorię cząsteczek wody.
1: Plus rośnie złożoność systemów. Jedna aplikacja gada z drugą, trzecia z chmurą, czwarta z lodówką. A ty masz zapamiętać milion haseł i jeszcze token. Laguje mi mózg od samego myślenia.
0: Powiem jak stary boomer. U nas logowanie do panelu streamu potrafi zmienić się w rytuał przejścia. Najpierw hasło, potem kod, potem mail, potem jeszcze potwierdź, że nie jesteś czajnikiem. A ja tylko chcę włączyć audycję. You're reading go.
1: Halo słuchacze, dzwońcie i wylewajcie swoje UX żale. Numer do nas to 732-10-8508. Piszcie też w komentarzach na YouTube kanał Radio Synteza. Sub, bo inaczej Igor puści dżingiel 20 razy pod rząd.
0: I bardzo dobrze, dżingiel wchodzi czyściutko, a przy okazji wejście na naszą stronę radio-synteza.pl. Tam macie ramówkę i odsłuchy. Za chwilę dżingiel i wracamy do mięsa tematu. Bez paniki, to nie reklama odkurzacza.
1: Jeszcze szybka pogoda. Niebo jak sos beszamel, ani to słońce, ani deszcz. Masakra do biegania i do spania. Dajcie burzę, to będzie impreza. Dobrze, w kot jak zagrzmi.
0: Wracamy. Proste rzeczy robią się trudne, gdy brakuje jednej drogi odwrotu. Kliknąłeś źle i już koniec. Daj użytkownikowi oczywisty krok wstecz. I używaj zwykłego języka, a nie żargonu. Jedno okno, jeden cel.
1: Dorzuć test z babcią i dzieckiem. Jeśli oboje ogarną bez instrukcji, to interfejs żyje. I pokazuj stan systemu. Niech wiadomo, co się dzieje teraz i co się stanie potem. Zero niespodzianek, chyba że to urodziny.
0: A teraz klasyk z taśmą. Kiedyś przewijaliśmy kasety, ołówek w kieszeni, proste. Do czasu, gdy mechanizm wciągnął taśmę i zaczęło się chirurgiczne wyciąganie patyczkiem do uszu. Z prostoty robi się rytuał.
1: Dzisiaj odpowiednikiem jest aktualizacja systemu w najgorszym momencie. Proste zadanie, wysłać plik, a tu nagle instaluj teraz albo przypomnij jutro i wszystko zamrożone. To jest złe projektowanie momentu. Czas też jest częścią internetu.

0: interfejsu.
1: I tu się różnimy. Ja mówię odchudzić wszystko. Mniej funkcji, mniej trybów, mniej guzików. Zostawić to, co daje efekt, resztę pod klapką dla zapaleńców.
0: A ja mówię, niech system nauczy się ciebie. Niech podpowiada jedną najlepszą rzecz w danej chwili, ale zostawia furtkę do reszty. Asystent, który nie przeszkadza, tylko dyskretnie prowadzi. Taki niewidzialny reżyser.
1: Kompromis jest taki. Dajcie fizyczny przycisk dla podstaw, a mądrą automatykę jako wsparcie. Proste na wierzchu, zaawansowane pod spodem. Jak dobry syntezator. Jeden ruch i gra. A jak chcesz kosmos, to otwierasz panel.
0: Bierzemy to, a wy dawajcie przykłady swoich codziennych udręk. Telefon 732-10-8508. Sub na YouTubie Radiosynteza. Strona radio-synteza.pl. I pamiętajcie, prostota to nie bieda funkcji, tylko bogactwo myślenia. Dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: zostają generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat jak z magazynu dla maniaków pikseli. Co to są silniki do gier i czy są w ogóle potrzebne? W mojej definicji to skrzynka z narzędziami. Render światła, dźwięk, fizyka, edytor poziomów, wszystko w jednym. Brzmi wygodnie. Pytanie, czy nie za wygodnie?
2: Drodzy Państwo, silnik to turbo doładowanie dla wyobraźni. Masz render, który ogarnia cienie globalne. Masz fizykę, która wie, że klocek spadnie. Sieć, żeby biegać z ekipą. I narzędzia. Eksport na różne platformy jednym klikiem. Sztos.
1: Anegdota z ery dinozaurów. Na Amidze robiłem pseudogrę. Tile mapy na kartce kratkowanej. Sprite'y wycinane z dyskietki jak z masła. Silnik to byłem ja. Parę nocy i powstawał prototyp. Zero bloatu, jeden cel. Jedna klatka goniła drugą.
2: Igor, proszę cię, muzeum jest dwa bloki dalej. Dziś masz silniki, które robią fotonowe sztuczki w czasie rzeczywistym. Nanitowe kamyczki, światła, które myślą i edytor, gdzie układasz świat jak klocki. Science fiction sprzed lat 80. stało się codziennością.

0: Mocne silniki pozwalają wchodzić pod maskę, profilery, shaderowe grafy, dane zorganizowane pod pamięć podręczną. Możesz pisać własne moduły i wszystko wycinać. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. No prawie.
1: Inna sprawa. Bry na jednym silniku często pachną tak samo. Ten sam bloom, ten sam postproces, ten sam skok postaci na start. Czujesz wzorzec, jak fast food. Dobre, szybkie. Ale czy to danie szefa kuchni?
0: To kwestia kucharza, a nie piekarnika. Masz gry hiperrealistyczne i komiksowe na tym samym silniku. Wystarczy własna stylówa, shadery ręcznie dopieszczone, niestandardowa kamera, animacja klatkowana. I nagle zupa ma smak domowy, a nie sieciowy.
1: Dobra. Biznesowo też bywa ciekawie. Licencje, zmiany regulaminów. Dla małych ekip to potrafi być roller coaster. Ja wtedy biorę kawałek papieru i myślę, może otwarty silnik albo swoje klocki. Przynajmniej wiesz, co zjesz na śniadanie.
0: I tu wchodzi na białym koniu open source. Silniki otwarte. Społeczność. Wtyczki, które możesz audytować. Brak czarnej skrzynki. A jak masz kaszlący moduł, to go operujesz sam. Zero dramatu. Tylko trzeba umieć trzymać skalpel.
1: Największa przewaga silnika jest prosta. Iteracja. Klikasz i widzisz. Edytor poziomów. Gorące przeładowanie. Muzyka gra. A gry uczą pokory. Bo najpierw myślisz, że pomysł jest złoto. A potem dopiero test mówi prawdę. Silnik skraca tę drogę krwi, potu i łez. Bez tych łez.
0: I do tego wizualne skrypty. Sznurki, klocki, logiki. Dajesz designerowi i on już buduje zachowania bez tkwienia w kodzie. Prototyp w jeden wieczór. A jak trzeba, to programista zamienia to w super szybkie, natywne czary.
1: Są jednak gry, które wolą chirurgiczną kontrolę. Na przykład sieciówki, które potrzebują deterministycznej fizyki. Albo symulatory z niskopoziomowym I.O. Tam jeden nieprzewidywalny bit i mecz się rozjeżdża. Wtedy własna technologia bywa jak ręcznie strojony analog.
0: Silniki też to umieją. Rollback, predykcja, warstwy sieciowe na dedykowanych serwerach, paczki replikacji, dobre praktyki są spisane. Po co przepalać lata na pisanie biblioteki, kiedy można ten czas wypalić w zabawie mechaniką i polerowaniem frajdy?
1: Kiedyś budżet był prosty. Kartridż miał określoną pojemność i koniec. Teraz gracze chcą pełen wachlarz, światy otwarte, dźwięk przestrzenny, ray tracing, a czas i tak jest ten sam. Silnik może pomóc albo zawalić, jeśli nim źle kręcisz.
0: No i eksport. Chcesz peceta, konsolę, telefon, VR, jedno drzewko projektowe, kilka profili jakości, automatyczny build, pipeline, które robią za ciebie brudną robotę. To jest dobrze w kod, bo zespół skupia się na grze, a nie na betonie pod spodem.
1: Piotruś, ty znowu sprzedajesz marzenia w błyszczących pudełkach. Ale fakt, narzędzia są po to, żeby je używać z głową. Słuchajcie, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Telefon studia to 732 108 508.

0: Mówcie krótko i na temat. Inaczej Piotr włączy tryb zły policjant.
1: O, tak. Dzwońcie. 732-10-8508. Bo inaczej puszczę Igorowi generator deszczu białego szumu na godzinę. A jak wam się podoba ta gadka, subskrybujcie YouTube pod nazwą Radiosynteza. Klik i po sprawie.
0: I pamiętajcie, nasza strona to radio-synteza.pl. Tam też łapiecie archiwalne audycje. A teraz mała pauza mentalna. Gdybym dziś miał zacząć nową grę, wziąłbym silnik do prototypu, a potem zdecydował, czy idę w custom.
1: Kompromis alert. Ja bym dodał checklistę, jeśli chcesz szybko zweryfikować pomysł. Jeśli jesteś solo albo mały zespół. Jeśli celujesz w wiele platform. Bierz silnik, jeśli masz unikalną technikę i żelazny kapitan kodu. Wtedy rozważ własny napęd.
0: I nie bójcie się uczyć. Silnik to nie magia, to tylko narzędzia. A narzędzie bez rąk nic nie zrobi. Weźcie mały projekt, zróbcie jedną scenę, jedną mechanikę i zobaczcie, gdzie was niesie. Jak zacznie lagować mózg, to przerwa na kawę.
1: A ja tradycyjnie ponarzekam na pogodę. Jest wieczór, a powietrze stoi jak w serwerowni bez klimatyzacji. Masakra. Jak będzie burza, to dzwonię do chmur, żeby grzmiały głośniej. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
0: Podsumowując, silniki do gier są jak miksery dla muzyków. Potrzebne? Często tak. Niezastąpione? Czasem nie. Wybór należy do was. Ja zostaję przy swoich syntezatorach analogowych i dobrej kawie. A wy zadzwońcie 732-10-8508. Radiosynteza czeka.
1: I jak zwykle nie dogadaliśmy się w 100%. I bardzo dobrze, bo byłoby nudno. Dobrze w kod. Dzięki, że byliście. YouTube, Radiosynteza, strona radio-synteza.pl. A teraz oddech. I jedziemy dalej z dźwiękiem przyszłości.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Nierozwiązane zagadki matematyki. To te wszystkie eleganckie łamigłówki, które opierają się sprytowi człowieka. Od pokoleń są jak tajne przejście w starym kinie sci-fi. Niby blisko, a jednak ciągle się wymyka.
2: I to jest sztos, bo każda taka zagadka to jak boss fight dla ludzkości. Mamy hipotezę Riemanna, mamy P kontra NP, mamy zagadki topologiczne i ciągi, które robią mind blow.

0: Systemy asystentów dowodów już potrafią formalizować głupio trudne rzeczy, a algorytmy wyszukiwania pomysłów testują tropy szybciej niż ja zdążę powiedzieć masakra.
1: Spokojnie, młody. Komputery liczą i to pięknie, ale czucie dowodu to inna para kaloszy. Pamiętasz cztery kolory mapy? Zgoda, wyszło na maszynie. Ale wielu starych wyjadaczy kręciło nosem, bo nie było tej klasycznej iskry.
0: Wchodzę w słowo, bo tu mam kontrę. Elegancja może być formalna. Jak masz asystenta, co prowadzi cię po ścieżce od aksjomatów do twierdzenia, to wciąż jest sztuka, tylko pędzel jest cyfrowy. Dobrze, w kod.
1: Weźmy tę słynną hipotezę Riemanna. Zera funkcji zeta leżą na prostej o części rzeczywistej równej jednej drugiej. Przecież to brzmi jak partytura generatywna dla syntezatora analogowego. Rytm liczb pierwszych pulsuje jak bas w ambientowym klubie.
0: I to się pięknie łączy z fizyką, bo statystyka odległości między zerami wygląda jak widmo układów kwantowego chaosu. Wyobrażam sobie instalację VR, która pozwala spacerować po Zetalandii. I tak, tak, zapytacie, czy to rozwali kryptografię?
1: Kryptografia opiera się na rozkładzie na czynniki, a nie na samej hipotezie. Ale jasne, porządek w rozmieszczeniu liczb pierwszych to paliwo dla wielu algorytmów. Poza tym sam porządek to już czysta poezja matematyczna, nawet bez gadżetów.
0: To teraz P kontra NP. Czy wszystko, co da się szybko sprawdzić, da się też szybko rozwiązać? Wyobraź sobie harmonogramy lotów, optymalizację tras albo układanie planu pizzy dla całego osiedla. I nagle życie robi się turbo łatwe albo turbo smutne, bo łamigłówki tracą sens.
1: Młody świat nie jest sterylny. Masz szum, błędy i ograniczenia pamięci. Nie zawsze potrzebujesz ideału. Czasem wystarczy dobra heurystyka. Jak kiedyś jechałem nad morze z atlasem drogowym i ołówkiem, było wolniej, ale z przygodą.
0: Igor, czekaj, wpadam w słowo, bo będzie hicior. Może obcy już policzyli wszystko i zostawili nam sygnał w mikrofalowym tle, że zera, zety tańczą walca, ale my tego nie widzimy, bo laguje nam mózg.
1: Zostawmy te kosmiczne bajki, bo zaraz będziesz widział wzór Eulera na tostach. Skupmy się na ziemi. Mamy listy wyzwań Hilberta, które pchały matematykę do przodu i pokazały, że cierpliwość wygrywa z fanfarami.
0: To ja dorzucę współczesną listę, drodzy Państwo, problemów milenijnych jest 7. Jeden rozwiązał pewien cichy geniusz od topologii. Zostają między innymi hipoteza Riemanna P kontra NP, hipoteza Bircza i Swinnertona, Dyera, hipoteza Hodge'a, równania Naviera-Stokesa i luka masowa w teorii Younga-Millsa. Każdy to boss.
1: I każdy ma w sobie muzykę. Myśl o przepływach w Navierze Stokesie, jak o próbie wyciszenia brumu w starym mikserze analogowym. Kręcisz gałkami i nagle dudnienie znika, ale nie wiesz czemu. To jest ta magia, którą warto rozgryźć.

0: wyjść.
1: Zanim polecimy dalej, mały moduł pogodowy. Bo muszę ponarzekać. Wieczór ciepły, bez burzy. Niech to szlak w przenośni. Nie ma błysków, nie ma grzmotu. Jest po prostu sucho i stabilnie. To jest nuda jak tryb samolotowy w kalkulatorze.
2: Słuchajcie, dzwonić możecie do nas i wtrącić swój ulubiony problem matematyczny. Numer na antenę to 732-185-08. A my siedzimy na radio-synteza.pl. Wszystko bez spacji i bez ceregieli.
1: I koniecznie sub na YouTubie, wpisujecie Radio Synteza i klik my w komentarzach. Polujemy na dobre zagadki, a nudziarze dostają time out. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i zacznie chrapać jak stary modem.
2: Nie przesadzaj, młody. Ja tylko uważam, że te wszystkie cuda technologii są świetne, ale dopiero ręka człowieka robi z dowodu opowieść. Zresztą historia lubi upór i dobrą kawę. To nie sprint, to maraton bez mety.
1: A ja mówię tak, człowiek plus maszyna równa się duet idealny. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, ale jeszcze szybciej. Asystenci dowodów do żmudnej roboty, my do twórczych skoków. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Brzmi jak rozejm. Zgadzam się na duet, ale bez automatu do kawy, który mi będzie liczyć łyżeczki. Drodzy Państwo, my chyba dziś nie rozwiążemy niczego poza własną cierpliwością. I dobrze, bo tajemnica też jest potrzebna.
1: Zatem kompromis jest, nie dogadamy się do końca i całe szczęście. Po krótkim dżinglu wracamy z Waszymi telefonami. Numer jeszcze raz powoli, 732-108-508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo będzie dobrze w kod.

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat na dziś to porady domowe i lifehacki w piwnicy. Brzmi jak romans z kurzem i pajęczynami, ale spokojnie, damy temu szyk analogowy.
2: No to jedziemy. Piwnica to endgame logistyki domu. To tam lądują skarby i rzeczy, których nie chcemy oglądać na co dzień. Ja to widzę jak magazyn statku kosmicznego, tylko bez sztucznej grawitacji i z większą ilością słoików.
1: Definicja po mojemu jest prosta. Piwnica to strefa zapasów, narzędzi i ciszy. Trzy regały porządnej stali, etykiety na papierze i latarka, która zawsze świeci. To jest baza.
2: A ja dorzucę wersję turbo, wieszaki modułowe, czujniki wilgotności łączone radiowo, światła z czujką ruchu i inwentaryzacja w apce. Zrobimy z piwnicy dashboard życia.
1: Zanim mi tu zrobisz centrum dowodzenia, przypomnę anegdotę. U dziadka w piwnicy stały skrzynki po jabłkach. Każda podpisana ołówkiem. Sznurek na gwoździu, uchwyt na młotek zrobiony z kawałka rury. I działało przez długie lata.
2: Fajne retro, ale wiesz co? Działa lepiej? Kod kreskowy. Na pudle skanujesz i w sekundę

0: marker, to ja i tak zeskanuję i podpowiem, gdzie co stoi. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Porządek na ścianie narzędzi robi się klasycznie. Płyta ze sklejki, parę haczyków i obrys od markera, żeby pamiętać, gdzie wisi klucz. Nie trzeba drukarek i cudów.
0: Albo haczyki z druku trójwymiarowego, profil pod konkretne szczypce, albo piłę. Wydrukujesz 5 sztuk, jak z fabryki. Wymieniasz w minutę. Masakra, jakie to wygodne. A wy słuchacze, dzwońcie i dawajcie swoje triki. Numer to 732-10-8508.
1: Wilgoć piwniczna to matka całego bałaganu. Pochłaniacz z wkładem plus otwarte kratki i raz na czas przewietrzyć. Stare, ale działa. Ocet na rdze, soda oczyszczona na zapachy, tylko nie mieszajcie chemii na ślepo.
0: Ja daję osuszacz na gniazdku sterowanym inteligentnie. Ustawiam próg wilgotności i samo się włącza. Do tego wentylator kanałowy z timerem i masz mikroklimat jak w habitacie na Marsie.
1: Światło. Najpierw pomaluj ściany na jasny kolor i zrób jeden porządny włącznik przy drzwiach. Mała latarka akumulatorowa w stałym miejscu i koniec biegania po ciemku.
0: A ja dorzucę listwy LED na czujkę ruchu plus lampki pod półkami. Zasilane z powerbanków, więc nawet jak padnie zasilanie, to jest jasno. Jak w hangarze Sokoła Millennium robimy wow efekt i użyteczność.
1: Zapachy. Do puszki po kawie nasyp węgla aktywnego i zrób parę dziurek. Albo woreczek z sodą. I proszę bardzo, mniej piwnicznego aromatu. Kawę wypijesz, a puszka pracuje.
0: I dorzuć sensory jakości powietrza. Pokażą ci dwutlenek węgla i wilgotność. W apce widzisz, kiedy przewietrzyć. Zero zgadywania, zero magii, tylko dane.
1: Bezpieczeństwo terpentyny i farby. Daleko od piecyków. Gaśnica proszkowa pod ręką. Rękawice i okulary, kiedy szlifujesz. A ciężkie pudła zawsze na dole regału. Nie udawajcie superbohaterów. Plecy macie jedne.
0: I zestaw awaryjny w jednej skrzynce. Latarka, czołówka, powerbank, multitool, plaster i taśma naprawcza. To nie paranoja, to komfort. Skanujesz kod na skrzynce i wiesz, co trzeba uzupełnić. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Słuchaj, młody, ty mi tu ze skanerem do skrzynki ratunkowej. Ja mówię tak. Kartka na drzwiach piwnicy z listą stałych zadań. Raz w miesiącu przegląd i koniec filozofii.
0: Spoko, ale dajmy ludziom wybór. Analogowa lista i cyfrowe przypomnienia. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. A propos tłoku, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza.pl.
1: I dzwońcie pod 732-10-8508. Bo Piotr twierdzi, że bez was mu laguje mózg. Ja mam jeszcze jedną radę. Półki z jednakowych pudeł, przezroczyste fronty i duże napisy. Wzrok wam podziękuje.
0: Plus kolorowe strefy. Strefa narzędzi, żółta. Strefa przetworów, zielona. Strefa sportu, niebieska. i

0: proszę, logistyka, jak w grze strategicznej. A jak ktoś powie, że to za dużo, to odpowiem, nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dzisiaj.
1: Na koniec powiem tak, ty chcesz z piwnicy zrobić mostek kapitański. Ja chcę, żeby była cicha i przewidywalna. Nie dogadamy się do końca, ale każdy z naszych patentów robi robotę.
0: I to jest clue, drodzy Państwo. Wybierzcie swoje 2-3 triki i wdrażajcie od razu. A potem pochwalcie się, dzwońcie 732108508. Sub i dzwoneczek na kanale YouTube Radio Synteza. Dobrze? W kod.
1: A teraz mała przerwa i jingle Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobimy szybki test waszych patentów i sprawdzimy, kto świeci przykładem jak latarka bez baterii.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat wieczoru to jak działają olbrzymie centra obliczeniowe dla AI. To są fabryki liczb, hale pełne szaf i kabli, gdzie modele uczą się rozumieć świat, a raczej jego cyfrowy cień. Drodzy Państwo, to nie romantyczne garaże, tylko przemysł ciężki.
2: Sztos, definicja Igor, dorzucę, że to są takie cyberhuty topiące dane w strumieniach tensorów. Wyobraźcie sobie setki serwerów z akceleratorami spiętymi szybkim kręgosłupem sieciowym, a nad tym mózg orkiestrujący zadania jak dyrygent i zero miejsca na przypadek.
1: Kiedyś to bywałem w serwerowniach, gdzie królowały taśmy dyskowe i klimat jak w kotłowni. Żeby przepiąć patchcord, trzeba było przejść pół labiryntu. A monitoring to był pan Henio z latarką i zeszytem. I działało, bo było proste i przewidywalne.
2: Wpadnę ci w słowo, Igor, bo dziś zamiast pana Henia mamy automaty. Trening wielkich modeli. Rozrzucasz na wiele węzłów. One gadają ze sobą przez ultraszybką sieć w stylu tkaniny, o niskich opóźnieniach, a dane krążą jak w autostradzie bez korków. Masakra, jak to płynnie hula.
1: Najpierw rozdzielmy pojęcia. Trening to etap żarłoczny na moc i pamięć. Maszyna mieli dane przez wiele godzin albo i dłużej. Wnioskowanie to etap oszczędny, gdzie model odpowiada na pytania i wtedy liczy się szybkość reakcji i skalowanie po całym świecie.
2: Dokładnie. I dlatego w centrach obliczeniowych siedzą wyspecjalizowane układy podtensory. Jedne świetne do mnożeń macierzy, inne do szybkiej wymiany danych. Pamięć blisko procesora, ogromne przepływy i sztuczki w stylu kwantyzacji, żeby model jadł mniej, ale mówił mądrze.
1: A teraz prąd, drodzy Państwo. Takie centrum łyka megawaty energii. Nie ma żartów. Zasilanie ma wiele dźwigni UPS na wypadek czkawki sieci, generatory na dachu

0: Do tego wolne chłodzenie, gdy powietrze na zewnątrz jest chłodne. A ja dorzucę mini pogodę, bo mnie nosi. Za oknem wieczorna duchota, zero burzy. I to jest smuteczek, bo ja kocham huk i błyski.
1: Sieć to kręgosłup. Tu nie ma miejsca na byle jakość. Topologie warstwowe, albo bardziej wyszukane, tak by każdy węzeł miał szeroką autostradę do innych. Światłowody idą wszędzie, a przełączniki gadają ze sobą szybciej niż Piotr przez cały poranek.
0: Dane muszą gdzieś mieszkać, więc mamy warstwy pamięci, szybkie dyski przy serwerach, warstwy cache i wielkie magazyny obiektowe z kodami nadmiarowymi jak puzzle, które da się ułożyć, nawet gdy brakuje kawałka. Do tego kontrola integralności, bo bit lubi się czasem potknąć.
1: Nad tym siedzi oprogramowanie orkiestrujące. Zadania ustawiane w kolejki, przydział zasobów, priorytety i negocjacje. Jak na giełdzie. Tyle, że bez krzyku. Wszystko monitorowane w czasie rzeczywistym. Metryki, alarmy i wykresy. A jak coś zaczyna brzmieć fałszem, system sam tonuje sekcję.
0: Dochodzi jeszcze sprawa efektywności energetycznej. Branża ma swój wskaźnik i wszyscy celują, by był jak najbliżej jedności. A sprytni wykorzystują ciepło odpadowe do ogrzewania budynków albo szklarni. Dobrze w kod, bo to recykling ciepła w wersji geek.
1: Zaufaj staremu wyjadaczowi. Gdy masz tyle warstw, awaria to nie pytanie czy, tylko kiedy. Dlatego projektuje się, tak by żadna pojedyncza rzecz nie zatrzymała orkiestry. Zapasowe łącza, zapasowe zasilanie, symulacje awarii i regularne próby, jak alarm przeciwpożarowy, tylko bez dymu.
0: I bezpieczeństwo. Bez tego ani rusz. Dostępy dzielone na drobne kawałki. Zasada najmniejszych uprawnień. Szyfrowanie w spoczynku i w locie. A najlepiej jeszcze uwierzytelnianie sprzętowe. Zero zaufania. Domyślnie. To brzmi twardo, ale daje spokój umysłu.
1: Brzmi pięknie, Piotrek, ale jak to się zepsuje, to i tak przychodzi człowiek z latarką i śrubokrętem. Elektronika lubi, gdy ją ktoś rozumie. A dobre ucho w serwerowni wychwyci, czy wentylatory śpiewają w tonacji dur, czy już w mol.
0: Przyszłość to optyka na chipie, łączenie układów w moduły, jak klocki, i obliczenia bliżej pamięci, żeby nie wozić danych w tę i z powrotem. Marzy mi się szafa, która gada światłem i prawie się nie grzeje, a może nawet pływa w oceanie, ale spokojnie, bez krakenów.
1: Ja tam wolę, gdy sprzęt stoi na stabilnej podłodze, a w szafie porządek jak w pedalboardzie gitarzysty. I ktoś z lutownicą na dyżurze, bo technologia technologią, ale rzemiosło to rzemiosło. Bez tego wszystko brzmi jak preset z taniego keyboardu.
0: Zgoda, że rzemiosło jest kluczowe, ale soft robi robotę. Mamy narzędzia do wersjonowania danych, pipeliny, MLOps, monitorowanie dryfu modelu i automatyczne skalowanie. Kiedy ruch rośnie, system dorzuca węzły, a kiedy spada,

0: idzie spać. Jak ja w poniedziałek rano.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli macie pytania o te cyfrowe huty, to dzwońcie. Numer do studia to 732-10-85-08. A jak chcecie nas podglądać, to radio-synteza.pl. Za chwilę mały dżingiel Radia Synteza.
0: I koniecznie sub na YouTubie, wpisujecie Radio Synteza i klik, bo jak nie, to Igor włączy muzykę relaksacyjną, a ja zasnę na żywo. Dzwońcie, serio, 732-108-508. Nie bójcie się, nie gryzę, chyba że ktoś powie, że AI to moda.
1: To co, Piotr? Kompromis? Mnie kręci. Solidna inżynieria, prostota i przewidywalność. Ciebie bawią wynalazki i laserowe świecidełka. Zróbmy więc jak w modularnym syntezatorze. Każdy blok robi swoje, ale całość gra jak orkiestra. I niech to będzie stabilne i muzykalne.
0: Biorę to, dobrze, w kod. Ty pilnuj rytmu, ja dorzucę efekty i delay. A jak coś zacznie strzelać iskrami, to zadzwonimy po pana z lutownicą. Albo po was, drodzy słuchacze, bo co dwie głowy to nie jedna. A co trzy to już tłok.
1: To była sekcja o centrach obliczeniowych dla AI w Radiu Synteza. Dzięki, że jesteście. Pamiętajcie, YouTube Radio Synteza i nasza strona radio-synteza.pl. Po przerwie wjedzie Synthwave, który pachnie 8-bitową gwiazdą. Zostańcie z nami.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony! Wchodzę w to bez strachu! Tylko jeden cel!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, bydł

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło